stara, nie młoda. Wszystko same dni, w każdodzienną rytmę. Z nami mignie opa, zmy w tą, a w dobrą.